pierdaj da kvadaj ga je. Koji gor gupani kaj para pugi, tjek da tjaj roki je. Parkanču moči tajvane rasa ma, rake rasa ti sava. Eklej gor gupabi ke kuru kuru, postava je madava. Kelle dibe manili si sutai dekhnu bhaya krishna le dekhi ek naya vyakti uccha swara le chichaye tyai dai le dekhe tyo ani